Ja dużo pracować i wiele potrafić. Polska teściowa się o mnie martwić. Ona się ciągle modlić do Boga.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym

Dwie chwiliny zastojuca do 6 godziny u Polszczy i siomaj u Białorusi i do początku ranicy z racjaj. Ale raniej zachlaniem u kalendar racji. Siądnia majem 6 lipienia, a u tojże dzień u 1253 chodzie wielki kniaź Wielika Kniastwa Litowska Mindołch pryniał tytuł karala, karanowany był u Nowogrodku. U 1851 chodzie u Mieńsku narodził się Jan Kaluczyna, zaprawdnoje prozwiszcza Niesłuchowski, białoruski poet. U 1905 chodzie u wiosce Wielika Usa narodził się Piotr Chlebka, białoruski poet i naukowiec. A u 1941 chodzie w sowieckim NKWD pierad przychodem Niemca upadł głębokim rozstrzelany byli wjaźni Biareźwickiej turmy. Pieraważna, szalanie. Wysłuchajecie na chwalach 98 jadzin u Białostoku i u Harodni, 99,2 u Bieraści i na sajcie racja.com, białoruska radioracja.

Organizator anonsował, iż to 20. pokaz spektakla Bieżąstwa 1915 Zabytej uciekaczy odbudzie się 10 lipienia w wiosce Kaniuki. Honorowym gledaczom pokazu stanie Uladzimir Naumiuk, unuk jednego z herojów spektakla Lawona Naumiuka. Początek 20. Do udzielu zapraszają się usiężadający. A u nas chucińka już będzie 7 godzina i nowy wypusk nawinał, tak że poczekajcie jeszcze dosłowna pół chwilinki i będziemy spotykać się i znowu z Anżeliką Lalkowską.

0: радио. Тут живе Беларусь. Живе Беларусь.
1: У межах фестывалу природы и культуры Зеленоми, о яким мы уже сегодня говорили, письменник, историк природы, автор книги «Древа», чулый проводник по свете «Древ Подлася» Павел Срадзиński. 4 липня провел экскурсию по Звярынецким лесе. Павел Раяго – это одна из наибольших каштовных природных территорий Белостока, якая нават у самые горячие дни дозволяет чуть прохолоду и заховывает уникальную городскую экосистему.
2: Ostatnio ukazała się moja książka o drzewach i do tych drzew ten spacer w drzewach. Także tutaj po okolicznym parku i lesie zwierzynieckim, który ma ciekawą historię, pełnił też rolę uzdrowiska swoistego w okresie 20-lecia międzywojennego i zachował się do naszych czasów, chociaż różne były jego losy i uchował się przed zabudową, która no niestety wkracza na te tereny zielone w miastach. No ma niestety też negatywny wpływ na to, co dzieje się w naszej miejskiej przestrzeni, ale tutaj mamy taki właśnie fajny las z fajnymi miejscami, fajnymi opowieściami i kilka gatunków drzew, które szczególnie lubię, po drodze miniemy. Opowiem o tym, także myślę, że będzie to ciekawa wyprawa do tego, co mamy tuż pod ręką, bo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, co jest już tutaj i teraz, tak? I na miejscu. Często zapominamy o tym, że takie drzewa też pełnią ważną rolę i że nie są ławkami, które ustawiamy w parku, tylko są żywymi organizmami, które żyją, które rosną najpierw w górę, głównie potem w szerz, które mają dużą siłę regeneracji i ich los w dużej mierze zależny jest od nas, bo to, czy zdecydujemy się je wyciąć, czy zniszczyć, bo różne są niestety metody walki z drzewami. Ludzie czasami tych drzew bardzo, coraz częściej nie lubią przy drogach, przy różnego rodzaju osiedlach. Także zwrócimy uwagę właśnie na te drzewa, takie jakie są właśnie, jakimi są w naprawdę i na drzewa spojrzymy również jako na organizmy żywe, ale też takich świadków historii, bo tej historii tutaj też dużo się działo w ich cieniu.
3: Конечно, Звярынецкий лес – это не только место отпочинку, але и место, связанное с такими ценными историями. Шмат кто рассказывает про то, что были места похований репрессованных.
2: И тут, если говорить о сам лес Звярынецкий, то интересным местом есть, напевно, помник Конституции 3 мая. Он został запроектован в 20-летие międzywojennym и створен. Там ростą дęby, там была та шалея липова. Он потом был в окресе коммунистичном niszczony, но odnowiony został. Есть такая płyta, но так naprawdę te drzewa są pomnikami. I to też właśnie pokazuje na to, jak ciekawą i ważną rolę mogą pełnić drzewa, bo te drzewa są takimi żywymi właśnie pomnikami przyrody, są takimi pomnikami historii i powinniśmy o nie dbać, szczególnie teraz, kiedy są zmiany klimatu, kiedy część gatunków się wycofuje, część wchodzi tutaj, zresztą mamy inwazyjne, widzimy i dąb czerwony jest i klon jesienolistny, także no to też są takie gatunki niepożądane, które też wprowadzaliśmy, o tym też porozmawiamy. Dzisiaj taka opowieść, dzisiaj taki spacer. A no i zachęcam do czytania książki Drzewa. Ukazała się niedawno w wydawnictwie Paśny Buriat. I też zachęcam do przeczytania Wędrownika po Narwiańskim Parku Narodowym, bo to też tegoroczna nowość, która się ukazała i Park Narodowy obchodzi 30 lat swojego istnienia. 1 lipca obchodził właśnie swoje urodziny.
3: Wy jak człowiek, jaki dosleduje Podlasze i Les Zwierzyniecki, czy zauważyli, może być, na kolki zaraz mocno wpływa zmiany klimatu na drewostój?
2: Wydają się przede wszystkim tym gatunkom, które są najmniej dostosowane do bezśnieżnych ziem i do braku wody na wiosnę. To przede wszystkim świerk jest tym wielkim przegranym w tej sytuacji i te wszystkie rzeczy, które się dzieją wokół świerka, to jest pierwsza ofiara, ale też takie gatunki, które wydawały się być odporne. Sosny sobie przestają radzić, przestaje radzić sobie brzoza, której liście stają się żółte przy suchych latach i to już właściwie na początku sierpnia, w poprzednich latach było tak, że brzozy po prostu uznawane za takie twarde, trzymałe drzewa, które można posadzić wszędzie, pionierskie, one sobie nie radziły. Także tutaj niektóre drzewa radzą sobie lepiej, klony, graby, lipy, to ta ciepłolubność ich tutaj i większa plastyczność na zmiany dotyczące wody pozwala im przetrwać.
3: Co was samego może być niepokoić u lesie Zwierzynieckim po jego stanie? Kiedy my rozważamy ogółem les Zwierzyniecki, to wszystko taki na сегодня les, czy to городski park? І наколькі чалавек може сапраўды ўмешвацца ў існаванне лесу? Ці такое мешальніцтва ператварае яго ў гарадскі парк?
2: Значыць, лес Звярынецкі ёсць тут цікавы, што ён падзелены на дзве часткі. Тут стоїмо на скраю парку, такі часткі części parkowej, a dalej jest rezerwat Las Zwierzyniecki. Rezerwat, który pokazuje, jak wygląda las, który jest zostawiony sam sobie, gdzie nie usuwa się martwego drewna, gdzie to wszystko sobie funkcjonuje. Bardzo fajny taki eksperyment i taki laboratorium. To jest właśnie na wyciągnięcie ręki. Z centrum właściwie kilkanaście minut spacerem, czy 20 i już jesteśmy na miejscu i wszystko jest, tak? Więc to jest ciekawe właśnie i to dzisiaj też pokażemy, te różnice w terenie, tak? Które są i rzeczywiście, no dziś każda zieleń jest na wagę złota, każda wyspa, nawet ten skwer, który to rondo, które tutaj widzimy, z lipami i drzewami, to jest tak naprawdę chłodziarka w upalne dni, filtr również w mieście, w strefie miejskiej, no to te funkcje są bardzo, bardzo różne i liczne, więc polubmy drzewa i nie walczmy z nimi i sadźmy tam, gdzie można.
1: Po słowach Pała Średzińska, Zwierzyniecki Les, jeden z najstarszych lasów, lasnych masiwów Białostoka. I on był czastką byłych palowniczych urodził Branickich. Razem z tym les zachowa jej pamięć pra dramatycznej staronki historii 20. stulecia. U jego nawakoli podczas II Świetnej Wojny i u pierwszej paślawojennej agady odbywali się rastrely i tajne pochowanie ofiar nacystycznego i komunistycznego terroru.

0: Radio Racja. Racja.
1: Сёння ў раніцы з рацыяй даволі шырока інфармавалі мы, дзякуй Вольдзіся Машцы, аб тым, што адбывалася на фестывалу прыроды і культуры Зялёнымі ў Тыкоціне. А засталася нам яшчэ адна стужка з гэтага ж фестывалу. 5 ліпеня адбылося перфарматыўнае чытанне белавежскія аповеды 2.0. Наталі Сушчынскай. Гэта сучаснае пераасэнсаванне кнігі «Белавежскія аповеды», якую ў 1990 годзе выдаў яе дзед, беларускі пісьменнік і краязнавец Мікалай Гайдук. Паводле Наталі Сушчынскай, працуючы над праектам, яна імкнулася не перапісаць арыгінальныя тэксты, а ўступіць з імі ў творчы дыялог.
2: Opowiadania, które napisałam w ramach projektu Białowieskie Opowieści 2, który polegał na retellingu, czyli opowiadaniu na nowo książki Białowieskie Opowieści, opowiadań z książki Białowieskie Opowieści, którą mój dziadek wydał w 1990 roku.
3: Z tego, co mi udało się znaleźć, wasz dziadule Mikołaj Gajduk zapisał wszystkie te opowiadania i kaski pra Białowieżu od swojego dziada. Czy tak to?
2: W dużej mierze tak. Trochę to są rzeczy podsłuchane. Chyba nie tylko od dziadka, chyba od rodziców i tam w okolicy takie pozbierane historie lokalne.
3: Patrzyłam waszą macie w wiosce, gdzie odkrywali skwier imię Mikołaja Gajduka. Was nie było, a wasze czuwanie o tym?
2: Tak, no niestety nie mogłam uczestniczyć w tym, ale wysłałam mamę i wszystko mi opowiedziała.
3: A jakie znaczenie ma dla waszej mamy skwier Mikołaja Gajduka?
2: No bardzo, bardzo oczywiście jesteśmy z tego dumni. Bardzo się cieszymy, że te dokonania dziadka jakoś tam żyją, że ktoś się stara, wykonuje tę pracę, żeby powstał skwer jego imienia. No to jest świetna rzecz.
3: Pracowałeś sprawę swojego dziady, pisząc literaturne twory?
2: Ja jestem taką osobą, że całe życie, jak tylko zaczęłam pisać, to mi mówili, że to wszystko mam po dziadku na pewno. I tak się próbowałam od tego jakoś odcinać w pewien sposób, no ale w ostatnim czasie przez te zajęcia w stylu właśnie retellingu, no jakoś wchodzę w te kolejny dziadka, no i chyba nie da się od tego odciąć, muszę jakoś już w końcu przyznać sama przed sobą, że jest to jednak po dziadku.
3: Czy mówicie po białorusku, czy rozumiecie białoruską mowę?
2: Rozumiem ten język, ale w nim nie mówię, nigdy się go nie uczyłam i nie miałam tak dużego kontaktu, żeby zacząć nim mówić, ale moi dziadkowie mówi po białorusku i przebywałam w środowiskach białoruskojęzycznych, więc no, dość dobrze go rozumiem.
3: Zaraz mnie nie rozumiecie, na jakiej mowie gawaru. My w Białorusi wiedem dobrą kasku waszego dziaduli, jak posварili się kot z sobaką. Wy, kiedy pracowali nad swoimi literaturnymi tworami, jaką kasku wybrali dla przerobienia i jest ulubiony was twór?
2: Mój ulubiony utwór mojego dziadka to jest z Białowieskich opowieści Cudzy Rozum. Bardzo to zawsze lubiłam. To jest o takim właśnie głupim chłopie, któremu żona radzi, co on ma zrobić i on się stosuje do tych jej rad, ale tak no niezbyt mądrze.
3: Pytają się was żurnalisty, cieszywajcie wy zaraz suwieś z Białowieżskiej Puszczej, jaka dala chlebu dla kazak waszego dziaduli, czy zajmujecie się może być problematykę Białowieżskiej Puszczy? Ну, на жаль, не. Тым не менш, пытанне такое. Ведаем, што вы стала пражываць у Варшаве. Чаму вы пераехалі жыць пад ляшу ў Варшаву? Бо бачым, што гэта праблема, напэўна, большасці моладзі, што зараз назіраецца і, в прынцыпе, пра што кажуць у ваяводстве.
2: Якось было для мене якось так натуральна. Выехалам в зв'язку з студіямі і, в сумі, ж там засталам і ще цілком нічого осадзівам в тій Варшаві. Поза тим завжди хочам виїхати до більшого міста і поки що мені це відповідає. Mój dom jest w Warszawie, tam gdzie mieszkam z moim chłopakiem i z moim psem.
3: Ale pamiętacie o dziaduli?
2: Tak, oczywiście.
3: Wszystkim zadaję to pytanie, bo u kobylancy przed krytym skwierem Mikołaja Gajduka była postawiona szylda, ale tylko na polskiej mowie. Mhm. Ale my wiemy, że to białoruskomowny pismiennik. Jak wy sami liczycie, czy powinna była być białoruska mowa na tej szyldzie?
2: No wydaje mi się, że powinien. No, w zasadzie jestem zdziwiona teraz.
3: Chcecie w tej wiosce, zajedziecie?
2: Na pewno tak. Na pewno będę się wybierać. Choć jest to w moim przypadku trochę logistyczne przedsięwzięcie, skomplikowane.
3: To sama białoruskomowna postać Mikołaja Gajduka przyciągnęła na sustrzeżę z Natalii Suszczynskiej i przedstawicieli białoruskiej diaspory, jakie odmysłowo przyjechali z Białostoku, aby posłuchać, як пра самога аўтара Мікалая Гайдука, так і пра тое, як на сучасны манер былі перапісаны яго паданні і байкі з Белавежскай пушчы.
4: Байкі, кажуць, што
5: прыйшлі байкі
4: Белавежскай на 19.
3: А ведаце, хто такі Мікола Гайдук?
5: Паэт, пісьменнік, да.
3: Збіральнік Белавежскай пушчы.
5: Парк Гайдука.
3: А вы не былі ў Кабылянцы у скверы?
5: Не былі.
3: Там шыльдачку паставілі толькі на польскай мове, на беларускай сказалі, месца не хапіла.
5: А што тут дзіўнага? У заблудаве знайдзіце таблічку, што там кнігі друкавалі у 16 стагоддзі.
3: А на якой мове друкавалі?
5: Іван Федарович і Пётр Мстиславіч, якой мове друкавалі? На старастарянскай.
3: Ты магулам бежанства, вам блізкае 15-й год. 100 гадоў прайшло, а ўсё равно бежанцы ходзяць. Важны такія сустрэчы? Нехай пакуль на польскай мове, а не пра беларусаў.
5: Ну, канешне. Зразумела, но в Беларусі цяжка знайці беларускую мову, там па-расейску размовляю, тут па-польску.
1: Праект «Белавежскія аповеды» створаны дзякуючы мастацкай стыпендіі прэзідэнта Беластока. Усе тэксты Наталі Сушчынскай знаходзяцца ў адкрытым доступе. Іх можна бясплатна прачытаць і спампаваць на сайце праекта «Белавежскія аповеды 2.0».